0: Ya rejo.
1: Alaji Sijebara.
0: Ha, si zemani mori. Na vyo kai. Ah, wajufare.